0: Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku trio rozpadło się. Jacek Kaczmarski pozostał na emigracji we Francji, a Gintrowski rozpoczął samodzielną działalność artystyczną. Przez następne 10 lat stworzył muzykę do ponad 20 filmów fabularnych i seriali. Koncertował poza oficjalnymi scenami, a wykonania studyjne jego piosenek, nagrywane nieoficjalnie, wydawane były w podziemiu. Piosenki Gintrowskiego opierały się na tekstach Jacka Kaczmarskiego, Tomasza Jastruna, Krzysztofa Marii Sieniawskiego, Jerzego Czecha, Tadeusza Nowaka i Marka Tercza. Szczególnie dużo pisał piosenek do tekstów księcia polskich poetów Zbigniewa Herberta.
1: Одновременно с введением военного положения в Польше в декабре 1981 года трио распалось. Яцек Качмарский эмигрировал во Францию, а Пшемыслав Гинтровский начал сольную деятельность. В течение последующих 10 лет он написал музыку к более чем 20 художественным фильмам и сериалам, вел неофициальную концертную деятельность, а его песни записывались в подпольных студиях. Пшемыслав Гинтровский писал песни на слова Яцка Качмарского, Томаша Яструна, Кшиштофа Марии Синявского, Ежи Чеха, Тадеуша Новака и Марка Терча. Особенно много песен он написал на тексты Збигнева Херберта.
2: Między Atenami i Megarą wykładałem puszczą wąwozem, przepaścią sam. Bez rady starców głupich insygnii, z prostą maczką w dłoni, odziany tylko w cień wilka i grozę budzący dźwięk słowa Damastes. Brak mi było poddanych, to znaczy miałem ich na krótko. Dożywali świtu, jest jednak oszczerstwem nazwaniem mnie zabójcą, jak głoszą fałszerze historii. W istocie byłem uczonym reformatorem społecznym. Moją prawdziwą

0: wielkie życia Teseusz, morderca niewinnego Minotaura. Ten, który zgłębiał labirynt z babskim głębiem włóczki, pełen fordeli oszust bez zasad i wizji przyszłości.
1: Pośród artystów Przemysław Gintrowski zawsze wyróżniał się niezłomną postawą i nieprzejednanym antykomunizmem. Dobitnie podkreślał, że woli podział na czarne i białe, na dobro i zło. Śpiewał: kary nie będzie dla przeciętnych drani, a lud ofiarę złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać z honorami, na bruku ulic nędza się wylęgnie. Dzisiaj mówi: przed laty byłem emocjonalnym patriotą, teraz skłaniam się ku pozytywizmowi. Kiedyś słowacki, teraz Orzeszkowa.
2: Среди артистов Przemysław Gintrowski всегда выделялся твердой позицией и непримиримыми антикоммунистическими взглядами. Настоятельно подчеркивал, что он предпочитает раздел на черное и белое, на добро и зло. Пел: «Наказание не будет для посредственных негодяев, и народ будет приносить жертвы напрасно. Убийцы будут похоронены в почести, а на мостовых улиц появятся страдания». Его слова сегодня: «В течение многих лет я был эмоциональным патриотом. В настоящее время склонен к позитивизму. Когда-то был словацким, теперь Ожешкова».

0: I to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: На этом наша передача окончена. Благодарим за внимание наших слушателей. До встречи через неделю.
2: Widziałem, że mędrcy przyznali znów laur Akademii za dowód niezbity, że czarne jest białe. Złoczyńca przed sądem oskarży ofiarę i znów od wyroku umywać dość ręce.
3: Birinci Radyo'da Dunganlardan Golas Dungan programası.